moglo jej svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angel brzdo maciu maticu. He, Rocco, Rocco.